22:59. Oile kala ka, oile kala va. Iha la wiwa mito samia hasini sai kalele vampan drawa e journal yoksera. Nira huna hiwe. Mande ne masipo hiya na hiya na nira hune tande. Ya wini viha ne ne traga muko hao ina ha kalele. E mare ya 23:30. Wilo wa malele watu otene. Muluku utamahala no kumanela. Ineta muko ha. Yuke la kawina pio makisero. Inna vekela vencene. Inninto uriana wapama.